0: no se debe dejar nada la.
1: Jirimi joy na na sunno sangaba sunno sangaba sunno sangaba sunno sangaba jemi sirin saliw saliw saliw saliw makata joy na joy na joy na madina joy na Tu bade joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na, joy na